That's where I'm going. To je tam, gdzieś du tak rec, a do tutoho smiera dźe dźensa pola nas hudźbnje. Tak słyszymy dźens rano Ralfa Bumia Bozia. Za tym, co je było, praszcza so Weronika Zachodnikowa. A po noc wiesz przez toku, prosy Walburga Wałdzic. Wszystkie tutaj tytule słyszycie po takim pola nas, acz do 6. Nietko je Andrija Szpitenko na rzecz z Wutroba z Bożona Rijuje.

12 stopnju žiwesli proturunje budešinje pokaza netko rano bjedl na 6, to je samo jeden menje, hač čera. Za to pak očakuje nas popołudniu, potom čim čopliše temperatury přirunujo s čerovšim dnjom. Dzień sadke stupa žive slibro na letnje 26 ili 28 stopnju. Tute wieszcze nam za voje repsy. Prawe babi lečo po takim dzienca wostanie sucho, tak najsnajmniejsza meteorologojo wieszcza. Zmijemy dretiż niekotrym ruczyle wotladajo wotoho pak wopodzie dosć a nadosć słońca. A to nic jeno już dzienca, ale też jutce cele podobne wupada. Jutce zmijemy dretiż tuśtom ruczylu za to, pak wostanie dale čopfo horco, jutce prawe tużno, cicoči stopnjo nam to wieszcza, jutce pak może se potom biegu dnia tiež raz silnišo zarimać. A poladnimy jeszcze na konc tydženja. No haj, sobotu a niedželu zmijemy viac mročelu, hač svuncu, k tomu tiež jednotlive švijele. Vostanje pak pomene letne čopvo, tak na meteorologu je wieszcza tiež s temperaturami ku oboku 25 stopnjo. Dreka, dženca a jutce možete na kožde pat, jeli vam zatem je, išče raz doho doskočić.

0: Na puschest čiche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Ponowjenje Radworskej křižnje cyrkwje je nimale dokončene, kajž praj čon cyrkinskej rady Peter Kubank připravja vonka jenež išče vocerečaki a nu lampu. Twarske dźěła su něšto wjacač 300 tisac euro płačili za čož dostało sada spěchwanje regionalido. Cina često 7.10 posvědčenu křižnu cyrkje su od konca aprila ponovili. Wasanne Pfarrer Benno Jakubasch już 4. Oktobra z Romanie z generalnym wikarom Drežansko-Mischnanskiego biskupstwa Andreasem Kuczku znowa posvědči. Miesto Budyżin chce odnamakania za kubwarki a kubwariu we mieszczanskich pestowaniach płacić, zo bychu dobrowolnie szli. To je czara mieszczanska rada wopsamknęła. Pozadk su odebieracy liczby dzieci. Zoby so wupowiedzeniam załodnich przyczyn dla zadziałało, sadza miesto tu już na odnamakania. Cokone koszty, niedze 600 tysac euro, chcedza z nieużywanych środków personalna eta narunacz. Gmina Halštrovska Hola zawiedzi klitu w aprilu popłat za dowolników a turystów. O tym są na zajszym posiedzeniu tamniejszej gminskiej rady informowali. Złotedawką chce komuna letnie niedzie 115 tysac euro przydatnie do swojej kasy dostać, dokody chce za miastu im za turystyczne poskytki digitalne informacje, kajż też za ladanskie dzieła używać. Popłat kłóczynia 2 euro w obdzień za hosti od 17 lat. Runaczasny zawiedu digitalne przyzwęskie systemy tem, żeby so zwieszczenie hostci zjednoriło. Zawieszcz chce gmina toho runia hostnu kartku, kotraż ma lepszyny przy wszelakich poskytkach skiczyć. Byłszy klosztor Klarysu we Budyżinie je we wopsyctwie Drežansko-Mischnanskiego biskupstwa. To zdzieli rzecznik biskupstwa Michal Bałdeś na napraszanie. We kapałce so iżo żadne kemsze nie odmywaja. Ona pak nie jeszcze profanowana, što iż rzeka, zo nie zakralne używanie jeszcze oficjalnie zakończone. Klosztorskie twarzenie dale krok po kroku wurumuje. Rozmowy o dalszym używaniu, na przykład zo je hinesze riadniske zromadzenstwo przewozmie albo zo używaja je na hinesze socjalne zamio, nie bychu dotal uspieszne. Biskupstwo pyta tuś dale za rozrysaniem, tak Michal Bałdyż. Župa Jan Arnošt Smola-Budyżin zareduje klitu kurs za rycz a stawizny za budyskich mieszczanskich wierników. To by tema na czerowszym posiedzeniu župnego przedsydztwa. Na czterech terminach zasobu klitu januara a februara chce županka z nimi serbskie sła a wobroty a ich urekowanie zuczować. Potem przednoszuje dr Lubina Malinkowa o serbskich stawiznach mieście, serbskich sledach a dalszych temach. Riad je wusledk prynia zetkania z wiernikami lica w miocu, a ich przecze za wiac informacjami o Serbach. A to bych u nasze informacje, kiedyś nawakacze dalej na nasze na informacyjskie strony, na internetnej strony, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Što ješ tam nenamakače je vedro, ale 12 stopnje tu kvilu pokaza, naše žive slibro, vuladame jasne nebio, tak tež denca po pomostanje zmime tojšto slonca, malo mročelu, ostanje suho a žive slibro te zalize na 26 do 28 stopnju.
0: Na pučach a na drohach je našim neposrednim koncu šitko poradku, ale što še trochu dále popuču, tam smir a cina, če nech gečpuje, v Tindorf je menujce na B8 a 90, abo tiš na Kamienske droze, tam je dešilče dose nuc smir Lausnitz, jeden na nakvadna auto z Nezbožilo, tam potekim gečpuče, Tindorf je to je.
1: Serbski rozvoz.

A haj prajč móžeće te letne přeco jišće k wólkemu zejčanskemu na hecu rec wjesnemu svědženi. Woni šako su wosvědčili kunstydženja 675 letne wobstače s prvně na spomnjenje s. A tam maja tutun tydžen jišće za runje tutun svědžen ekstra s přihotovanu wustajencu přístupnu. Je to pola špitankec tam zejcach, tam maja teku, haj je to wupoče stavizniska wustajenca skvadnostnje tutoho jubileja, kotrož su wjesnje tam przyjotowali. Wszednie możecie się jenoś jeszcze tutun tydzień od 4 do 6 wobladać. To jest po takim taka zajmałostka z woprócz mniejszej serbskiej sycurec, że hewak jeszcze naszej w okolinie na nas tyle dna tyżkąc tydzień czeka, k tomu nie dom jac naszych pokiewach.

A ja wiem, što je za tyle dny tak po teczce zapisane, ale to wam wiesz, za tyś rady z dzielu. To je to tundeczyn hiżo. Derje fungowało z tej mediowej turu studia Liszka, kotraż jako je z wielkimi mobilami na serbskich sach popuczu, a też dżęca jeszcze możecie so w mediach tak rzec informować, albo so z mediami zabierać. A to tyś dżęca za so niebielczycach od 9 do na po 4 na Swiedzinskiej Wódce. Przeproszeni są tam mali, a też wulcy, dzieci, szulerio, starsi, a seniorojo. Możecie tam nowe wiece wuspytać, albo też cele jednore z waszym szmuratkom nimo przyjąć, jeżeli macie niekajkie praszenia, albo czerze z waszymi szmuratkami, kiba komputerami, dam wam na każdy pat, bo maja. Kamienska Borsć zakończy so dżęca. Na podwimaj wuczanu z miasta, a na podziwieczych jeszcze raz do Swiedzianskiego miasta znowu zaczanu, zczuje potem na rzecz miastczanosty, a też koncert orkestru. Kroszczanska Gmieńska Rada zetka so dżęca gratu niewoniowie w oborze w Hołkach, a to wieczor na po 7. Gmieńska Rada Panczycy Kuko zetka so potem po godzinę pozdziesza, po takim 7, a to w auli Szule Cieszyńskiego. A poladnemy też już raz na koniec tydzienia. Poslednji raz a lica jeszcze proszeni na liczne kino do Stróże, do tamniejszego biosferowego rezerwata. Jutrze wieczor, 8, tam przedstawia tragikomedię Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. A z tym se potem liczne kino tam Stróży też zakończy.

krótko po cybilki na 6, 5 hodin 6 a 40. A Irene za dźensa rano za was wusywamy nic wierno, ale mło to tyś cyle hinak być. Czarne wobrazowki, pojeszcze bez zwuka, ciszyna a żaden wobraz. Hajrunje, stajki akciju skeć mnie kolegojo a kolegine MDR Sachsko-Anhaltskie tu chwilu na to, jak mu bóze przychod MDR-skich poskitków Magdeburgu a drudze zjazkowym kraju upadać. W upowiedzenie mediowego statnego zreczenia ze strzelakom MDR. Tute żadanie szeri so w wólbnym boju. Kotrez czy by to konkretne miło, dobiawali w oprawdzie k wypowiedzeniu zreczenia dojnć, a što by to za mediowy poskitk przychodzie Sachsko-Anhaltskie rykało, runie w tym MDR tu chwilu informuje. Tak też, so nie by z takim cofnieniem statnego zreczenia z jaskowym kraju automatyzce też prawidłowny zjawno-prawniski popwatk odpadnął. Po takim toż też mnozy jako GEC znaja, by so też Sachsko-Anhaltskie przychodzie dale płacić to biało. Reakcje na socjalnych syczach k akcji koleginu a kolego Sachsko-Anhaltskie saja od sylno przykleska pro MDR, haczkę jasnym żadaniam za odstronienie zjawno-prawniskich poskit. Wodkaz k nadrobnym informacjom k temie namakacie wiezo też na naszej internetowej stronie AWF MDR Serbia.

0: 6 mjeńšinow do 6 čiche.
1: Nabožne słowo.
0: Madźenca Hanna Jacokowa z Wotrowa.
2: Přejemy si wistotu. Chcemy wiedzieć, što přińdźe, chcemy wiece planować, a najradšo sami postajić, kak za naše žiwjenje wuwiwa. Dola čim starši smy, čim bole spoznawamy, je wiele, što w ruce nimamy. Wiedro może za to wobraz być. Możemy so na słoneczny dzień wieselić, a na dobo przyczynie niewiedro. Możemy so deszcza nadzijeć, a przyjuszym wostanie suche. Tak je to też z naszym żywieniem. Możemy rozsudy tworić, poczaj tworić, a swoje najlepsze dać. Ale nie możemy domu zadziwać, co so wiece przemienia. Nie możemy kużu starość rozrysać, kużu korości zadziwać, kużu rozżonowanie zadziorzeć, a wiedzieć, że jutrzy się dzień przyniesie. Runie w tym leży użadanie wiery. Dowiera nie w oznamienia, że wiemy, jak wszystko wójdzie. Dowiera w oznamienia, że nie trzebamy wszystko wiedzieć, żebyśmy dalej szli. Znane jest to dzieńca najważniejsze do poznacia. Nie trzebamy wszystko krótce dziarzyć, żebyśmy dziarzyli. A drugie jest równie to w okomik, w którym może się ze stracha dowiera stać. Gdyż nie trzebamy na nasze otwierane praszenia dla je sami odmówić, ale je Bogu dowierzyć.
0: Nabożne słowo k dniu ma dżęca Hanna Wjacbokła z Wotrowa, na dokuło a zamowitości niebylczanskie wosady.

Sedam mjenšinow po šesćich je prěnja wusłowenska hodźina jeso hižo minowa, ale runje takež tuton titul, kotu smy runje słyšeli od Mirka Brankačka, čaka jeszcze mnohe dalše serbske na nas. Mjenstrujem tute. Tak spiwa nam dźens rano wo prěni lubosći Michaela Melcerowa. Tam Horeka spiewa Anna Beginitz. A narje podamy se po takim zmierczynym weclichom z Lubku Miesaczka. Wszystkie tutaj tytule czekają na nas, sacz do sedmich.

0: W Radworju hajta maja tři cyrkwje. Wosadnu, staru a křižnu cyrkej. Wosebi je křižerjo z Radworja, Baćonja a Budyšina tutu derje znaja, wšako steji na kirchowje. Cyrkwju z bohatymi stawiznami su wot kunc apryla ponowili. Nětko su twarske dźěła nimale dokončene, kajž Jakub Wóča rozprawja.
1: Gdyż dzwoni zwoń krzyżnej cyrkwy, kotryż strażuje wysoko nad Radworjom, wiedza wiesnienio, że nie jest to dobre znamio. Wun woła na poryb wosadneho. Zwotkiel są mieno cyrkwy ma, wie Pieter Kliman, kotryż są nadrobne z cyrkwińskimi stawiznami Radworja zabiera.
2: To jeżo w starych dokumentach tak stoi, że jest pita cyrki Świętego Krzyża mianowała od założenia 1397.
1: Zo je cyrki taka stara, wotwonka z cywa nie widzisz tak Kliman dale. Ale biedodża żana, tak czwon cyrkwińskie rady Pieter Kubańk. Cychu sudy byli kompletne ponowicz, wulkie brusze bolenie miesze z mokrotu w jeszczynach, tute dobiachu z wosy bite masu suszicz.
3: Kujcy 12 cm su oni toczyli, a pan su oni taką masę nuc toczyli, to na 1,60 m nucło. Bo delka ja ta woda hory czanowa, te mury. Myśmy ten mirili z moim synem, to bychu zatem 10 mirio, bo 90% mokrota w tych trzcinach. A dzisiaj nieka wodunka lada, te blaki, to kata nieka wan toczy. Also to sknieje po mąku.
1: Zo nieby mokrota wodunka hijo do murio toczyła, je radworski remesnicki miszto Stefan Dej pod twa ponowił. Za to su pierścz wodunka wodnosili, a przy tym zajmał.
4: Najmocniej no na panakali tam trzy cyrki tam. Potem rzekła, że nasze dzieci tam trzy cyrkach porabali. Zajmę słyszał, ale aż tak było, tak było, tak nim. Tak już po prostu mnie nakali tam.
1: Krzyżna cyrki był swoich wiace ha 300-letnych stawiznach dwójce niemale dospołnie ponowiona. 1602 posta jako su dżęstniszy wota zatwarili, a posledni raz 1808 a 1810 wie Pieter Kliman.
2: Tutą restaurację ja zamówił wtedy knies Żur, Mikwał Żur, kiedy też Radworską cyrkę tworzył, zapoczął je ju jeden kapłan, kiedy się pozdrowił Cichinskim mianował, Jakub Bart, tu nie te prenie planowane za to czynił, ale wówiec je to potem Mikwał Żur.
1: A lica Pieter Kubańk. Ponowili su Bożym domy niemale szitko, elektryku, wałki a wokna. Tyż wota niszcza su restaurowali, szitko babili, runy takaż dalsze durie, tak Kubańk.
3: Te durie bichu tu, ale te su zaszubane byli. A to smo pon zase oczynili, a restaurowali. To jest psie huske. A jo smo te jenu wałku wanzali, to jen kmańszu wan szynże.
1: Twarskie dzieła su niemale dokończene. Dziel pucika maja jeszcze doplestrować, a wonka dalszu lampu przyprawić. A što je to szitko płaciło?
3: Ja sam ten planował około 2540, a od lidera smo 100 tysac dostali, a to maksymalne, co jeste da spichoja, bonifacio skutki o prawu, te hacio 520 trzeba przydać. Mo budżem około 300 tysac, niszto do jace, 300 tysac budżem otrywać.
1: Tak czwon cyrkwinskie rady Pieter Kubańk. Projekt ponowienie krzyżnej cyrkwy nie jest jeszcze cel zakończony, to czeka jeszcze dalszy wujki projekt na niego a Radworsku wosadu ponowienie wosadnej cyrkwy.
0: Krzyżna cyrki je ponowiona, poswiecić cejun wosadny farą byna Jakubasz niedzielu 4. oktobra na nożborje, to możecie się po takim już raz zapisać. W ponowieniu a stawiznach krzyżnej cyrkwy Radworju je nam Jakub Wóča rozprawiała. Wyście również już osłyszeli dzwony, dzwonić. Hej, je, biedl na 7, 6, 15, dobranie. To jest Serbski Rozwoz.

0: Aua!
1: Hej, po policije jedzie.
2: Teta su nimo jeli.
3: Nie, nie, policja nie jedzie nimo, tatu ostanie.
4: Policja z G.
5: W Zorylcu są obszudnice 780-letnú staruszku zjebali. Ona je dostała telefonat, pozdatnie lekarki, kiś je praješe, zo je dżołka ciężko kora, a zo dobi dżołka medikamente brać, kiś maja so zapłacić. Staruszka je na to 6000 euro, a dybinki w 125000 euro nieznatej w osobie przepodała. We Baszecach, w Kupšiskej gminie, dojenže čara rano k wobchadnemu niespožu, při křižovanišću je šofer auta tamnemu auti předjezbu zau, na to je prasnovo a dalše auto, kiž čaka šurunje při křižovanišću, bu obškodžene. Ci osoby su so lohko zranili, vecna škoda 5400 euro. Na Kamenskej Boršči, tam dojenže hutoru večer, k večji bijence mjez cijomi skupinami dohromady 18 ľudí je so tam bilo, 4 osoby su sa zranili, samo vyši mešćanosta je po namestno přijozobe situáciu na Boršči sobu zmiroval, nietko ma policia usledžić, čo dla su sa tam dokładne do osu dostali. A v Nedžichove tam pobyhu paduši na

0: A tež z nami móžeće dźensa derje informowanje dom wopušćić, kiba zo awčeny dom dale słyšiće naše powěsće nětko na posednich.
1: Serbski rozvoz. Powěsće. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Město Budyšin chce odnamakania za kubwaki a kubwario we měšćanskich pěstowanjach płacić, zo bychu dobrowolnie šli. To je čara měšćanska rada wobzamknyła. Pozadk su wotebieracy ličby dzieci. Zo by so wupowiedzenia załodnich przyczyn dla zadziałało, sadza město tuż na odnamakania. Cokone koszty niedze 600 tysac euro chcedza z nieużywanych sredków personalna etana runacz. Ponowjenje Radworskej Krzyżnej Cyrkwie je niemale dokończone, kaž praj człon Cyrkwinskej Rady Peter Kubańk przyprawia wonka jen šišće wodce ryczaki a nową lampu. Twarske dzieła są nieszto wiacać 300 tysac euro płacili, za čož dostał osada spechowanie regiona Lido. Cina često 790 posvěčenu křížnu cyrky su od konca apríla ponovili. Vásadne fara Beno Jakubáš ju 4. oktobra zromadnje s generálnym vikárom Drelšansko-Mišnanského biskupstva Andreasom Kučku znova posvěčí. Gmena Halštruska Hola zavědže klitové aprílu popvatk za dolníku a turistu. O tem su na zajšem posedženju tamniše gmenské rady informovali. Za votedaukom chce komuna letnje niečo 115 tisac euro přidatnje do svojej kasy dostać. Dokody chcedža miestrujem za turistické poskytky, digitálne informácie, kaž tež za ladanské dživa vúživač. Popvatk učinja 2 eur v obdžen za hosti od 17 let. Runa časne zavedu digitálne přizivenský systém, zo by so zvěstčenie hosti zjednorivo. Zavěst chce gmena to runja hostnú kartku, kotraž ma lepšine při šelakých poskytkách skýčič. Bywszy klosztor Klarysowe Budyśinie je jeszcze we wopsyctwie Drezdżansko-Miśnianskiego biskupstwa. To zdzieli rzecznik biskupstwa Michael Bałdysz na napraszwanie. We kapałce są hiżo żany kemszejac niewodmiewaja. Ona pak nie jeszcze profanowana, sztoś rzeka, zo nie zakralne wużywanie jeszcze oficjalne zakończone. Klosztorskie twarzenie dale krok po krok wurumuje. Rozmowy o dalszym używaniu, na przykład za jehinejsze riadnickie zromadzenstwo przewozmie, albo za używaja je za jehinejszy socjalny zamiar, ne bych udotał uspieszne. Biskupstwo pyta tuż dalej za rozrysaniem, tak Michael Bałdysz. Župa Jan Arnošt Smola-Budyšin zaraduje klitu kurs za rzecz a stawizny za budyskich mieszczanskich wiedników. To by tema na czerwoszym posiedzeniu župy. Na 4 terminach zasobu klitu januar a februar chce županka z nimi serbskie słowa a obroty a ich urykowanie zuczuwać. Potem przednoszuje dr Lubina Malinkowa o serbskich stawiznach w mieście, serbskich sledach a dalszych temach. Riad je wusledk prynia zetkania z wiednikami lica w Mircu, a ich przecze za wiac informacje mi w Serbach. A to one biechu, nasze połysce, kiedyś namakacze dalej na naszej internetowej stronie, runie takież w naszej darmodnej app z mieną MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slebro pokaza dale 12 stopňov a vúľadame jasne nebio, tak dženca raz vostanie, tuž do slunca, tu a tam tež nekotre mroče na nebiu, vostanie pak sucho a žive slebro te docpie dženca temperatúry mes 26 a 28 stopňami v horní vúžice.
0: No a s modrym nebiom sem polšim staču tiež derje s autom jeďe, kaž hupada, pretož je na našich pučach a drohach šitko poriadku. Jeli za vám nešto napadne? Niekaká hačenie, mylinie, što ešte špreco? Zdano samo mobilný vyskač. Zvolňte tu do štúdia pod Budušin 7 či 400, kýba zapísače nám povieš do runia našej app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

0: Nětko podamy se raz za kulisy někotrych towarstwow. Kelko płaća cyłki po prawom za wużywanie rumnosću, gdyż se na przykład jako korset kawaja albo na hinaše właśnie wiesnu zromadnost czaja. Z runie tutym praszeniom jest o Maty Dziswok na pucz podał.
1: Wiesny przedstejcza, koniec. Christian Grund wuspyta wiacery kluczyki, predahacz wozamknie z prawym kluczom durje burskie jestwy. Tamniejsze rumnosće są kietro praszane.
2: Koniecanski to towarstwo jest dom, odwy wopospodarynu od wiesnego towarstwa, używania wod młodzińskiego kluba koniecy, od blidetarnisowego towarstwa, a muski kur. A w przychodzie będzie też jedno seniorowe zetkanieście tu nastać.
1: Podróż za rumnosće wuczynia 480 euro na wieczor. Płaci znaki są dołodobnie kytro na towarstwo kasowu skutkuje. Christian Grun je menece też człon blido tenisowego towarstwa.
2: To jest jara obczezowacie za wszystkich. Te płaci znaki są podwoili w poslednich latach. Zależy na tym, co to płyn, trochę od strumia, trochę podo, ale wone je to ta czopota, która nas podczezuje. A potom na žurli tu čupotu jaro užijemo, trebemo, ne možemo inak rač, mu trebemo jednu čupu žurlu, jak ne možemo rač, a to je te droje po nas.
1: Drohe zvučovanja maja tež pola muskoho kora delane, kajž pokladnik Tomáš Novak poveda.
3: 2022 smo zapračili tak oko 200 euro za podruž, a za 2024 smo smo pomboli po 713 euro. To je švarný konc, to je šmako, že z jeho ústupy a jeho přinožky za podruž, jeho za bosku stů zapačič a nám na útrobe leží, že so tam je mu ništo zradovalo, že mu to netramo přes přinožky ono přes přidatné udávané nazběrač té peněze.
1: A skoniec se dále do Radvoria. Tam napřečo cirkvi je Kromea doma. A města předsedka Lydia Mynkova praje k tamnějším kondiciám.
4: Mo máme te zbožo v Radvoju moc vodnajeć jeden rum, kotr jsme posvětili na meno zaožera kora, Svodinka. Tak so zvučujeme v Svodinku, to je jeden dom nedoša nalutovania v Radvoju, kotraž je bylo v obsedstve nalutovania. Hižo tam smo si rum vodnajeli, mjestem je dom v privatnih rukah a možemo k jara přijomnim kondicijam a ze vulke pomocu vulkomyslenih darov se tun rum tam vodnajeć a tam naše probe vodmeć a tež rum k drugim skvarnošam za nas vužić.
1: A to płaci mejo niedze 2500 euro obleto. Hej, zvučovač sluša k tomu, gdyż chceš na koncu za všetko nazvučovane aplauz žnieć, kajž je to Kromea tež od svojich ústupov zvučene.
0: Maty Dziswok, je sa to vás to hroboniu? Kelko maja za zvučovanské rumnosće płačić? Česač menšinou, Bona posetnich je 6.40. Dobaranje praj Serbski rozvoz.

Konc tydźenja so bliži a tuž pohladnje minutom raz na konc tydźenske poki w. W Budyżinie wszako stwieća cywy konc tydźenja Staromieszczanski Festiwal z zabawnymi hućbami z 19. a 20. lec dotka wiedzie nas jutce Serbska Komuna Filharmonia z Budyżina, tak rec direktnie na drohi miesto kaž Sevilla, Barcelona a Pariza. Walczki, serenady, polki a operety trichja na hućbne žadnostki tutoho časa 19. a 20. lec dotka potekim. Jutze wieczor sedmich na wonym dorošću do miesće. Wojerowska hućbna šula prosy zajmco sobotu na dzień wotorenich duri, a to wot 2. do 5. Tam možeće so potajkim vo všelakých instrumentach informovať, vo všelakých poskytkách za džiči a dorosčených a samo tiež vo všelakých dživaničkách so sami na polu hučby vúspytač. V sobotu vústupí budyský kultúrny záhodže skupina Janka Hanka a to večer na povosmich, s tým sa tiež sezona kultúrny záhodže za leca zakončí. A Neswaczanske Muzeum Wytworstwo te przeproszuje niedzielu od jeni wutromnie na dzień muzea z remesniskimi wikami a z kruszczanskimi muzykantami. Mode rewerki Modern Dance Sportowego Towarstwa Sy te przedstawia swój nowy program a tak dalej, dość spisane dzień to potekin tam budże Neswaczidle. Przedszelio domizna a kultury Neswaczidwo wesela so na mnoich hostci.

0: W koniecach, šako sme tematisce před někotrymi menšinami hakle byli, tam towarstwujem domje, a na dworje je tež młodźinske klub koniec šuno zamestnjenje, kjetro aktivne předovšem nětko posledních dniach s přijatami necvěrna, Mateo.
1: Tam hotu ja so menujce na legendarnu DSF party, potekim na svědžen nemsko-serbska přečelstva a točini młodźina s kreativnymi videoklipami mestrujem na Instagramje. Sme vám šak vo tutych lušných, vestných, vabinských videách povedali hižo v programje, no a na Instagrame pod jccs-10, to stej menujce za młodzieński klub koniec szuno namakacze tute klipy, też w swoich storiach młodzina dere dokumentuje, jak są na wone swiedzen tam konstydzina przyjotuje, moluje plakaty, natwaria bary, jest czas traktorom po łódce, na dwymaj floromaj, za te starsze ludzie, po takim najewiszczomaj, może czepon swoje bedra czumpać, zmia tam też karaoke wieczok, szlago, zasłyszycie, wiezo też tekno zmia, jutce a sobotu w koniecach.
0: A na każdy pat na Instagramie tam so szajaca czupfaci, zaraz tam kliknąć na stronę konieczaną. Musimy so tak reportować na z Matiam dzień z rano.
1: Tak, jo.

0: A nětko poladamy do Radworja, tam, gdyż maja wełsy nedom ci cyrkwie. Staru, nowu wosadnu a křižnu cyrki. Poslednu naličenu křižnu cyrki potekim su od kunca apryla sem ponovili. O tym chcemy wam dźęca rano jeszcze rozprawiać, za niekak 20 mięczynu je tak daleko. Ale jak to je cyrki z lata 1390, wodecze 1397, zcywa k swojemu mienu Krzyżna cyrki przyszła. Radworczan Piotr Kliman, kotryż so z cyrkwinskimi a wosadnymi stawi z nami zabiera, powieda wo legendze, kotryż so Radworju powieda.
1: Ta legenda we ludzie se pojada, że je tam przy cyrkwi, gdzie ścięca jen żelazny krzyż stoi, jeden krzyż wurost, zawieszcie nic żelaza, zawieszcie z drewa albo podobne. Znamieńcza su ludzie to jako krzyż pobladowali, a su to do Roma posłali. Ale one nie żyli żadna odmowa z Roma, szła żadna reakcja. To pak je jedna legenda, kotryż znamieńcza, że jeszcze mieno nastupa, nie o ta przyczyna za tute mieno.
0: Jak je wona krzyżna cyrki w oprawdzie k swojemu mienu przyszła, a co so dobieli w cyrkwi na Radworskim kirchu je Szitko ponowić, w tym zoniczy tu wiace za 20 mięczynu pola nas serbskim rozwosu. 5 mięczynu dona po 8 je, a nudam zoniczy też od Matija Dziswoka aktualki dżęcniejszego rania serbskich pojezdczach.

0: ja tež wjac njejsym bez tebje, Matejo. Matej Dźiswo, kje se mjenujcy nětko, ke mi tu studiu přidružuju před mikrofon, přetož je na powozmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dźiswałk.
2: Dobre ranie. Miasto Budyżin chce wodnamakania za kubwarki a kubwariu w mieszczanskich pestowaniach płacić, co bychu dobrowolnie szli. To je czera mieszczanska rada w obsamknęła. Pozadk su odebierace liczby dzieci. Zoby so w upowiedzeniam zawodnich przyczyn dla zadziałało sadza miasto tu już na wodnamakania. Całkowne koszty niedzie 600 tysac euro chcecza z nieużywanych środków personalna eta narunacz. Ponowienje Radworskiej Krzyżnej Cyrkwie je niemale dokończone. Każ praje człon Cyrkwinskiej Rady, Petr Kubańk, przyprawia łąka jeneszyszcze wódce ryczaki a nową lampu. Twarskie dzieła są nieszto wiacać 300 tysac euro płacili za czołysze dosta wosada spychowanie regiona Lida. Cina często 790 posvěčenou křížnou cirky jsou od konca apríla ponovili. Osadný farar Beno Jakubáš ju 4. oktobra zromadně s generálním vikárom Drežďansko-Mišňanského biskupstva Andreasom Kučku znova posvěčí. Gmejna Halštruska Hola zavěče klitu v aprilu popvatk za důlníku a turistu. O tym są na zajszym posiedzeniu tamniejsze gminskie rady informowali. Z wotedałkom chce komuna letnie niedzie 115 tysac euro przydatnie do swojej kasy dostać. Dokody chce dżam miastrujem za turystyczne poskytki, digitalne informacje, kaj też za ladanskie dzieła używać. Popłat kwucinia 2 euro w obdzień za hostciwot 17 lat. Runa czasne zawiedu digitalne przyzywenski system, żeby sa zwieszczenie hostci zjednoriło. Zawieść chce gmina to runia hostnu kartku, która ma lepszyny przy wszelakich poskytkach skiczyć. Župa Jan Arnoš Smola-Budyšin zaraduje klitu kurs za rič a stavizny za budyskich mieszczanskich wiedniku. To by tema na čarošim posiedzeniu župy. Na 4 terminach zasobu klitu we januari a februari chce županka z nimi serbske słowa a wobroty a ich urekowanie zvučovać. Potem přednošuje dr. Lubina Malinkova o serbskich staviznach w mieście, serbskich sledach a dalších temach. Riad je wusled prynia zetkania z wiednikami lica w Miocu a ich przejcze za wiac informacjami w Serbach. Bywszy klosztor Klarysow w Budyśinie je jeszcze we wopsyctwie Drežďansko-Mišňanského biskupstwa. To zdzieli rzecznik biskupstwa Michael Baudeš na napraszwanie. W kapałce sojżo żany kemse jad neswiecza. Ona pak nie jeszcze profanowana, sztoś ryka, zo nie zakralne używanie jeszcze oficjalnie zakończone. Klosztorskie twarzenie dale krok po kroku w urumuja. Rozmowy o dalszym używaniu, na przykład zo je hinesze riadniske zromadzenstwo przewozmie, albo zo używa je za hinesze socjalne zamier, nie bych ju dotal uspieszne. Biskupstwo pyta tuż dale za rozrysaniom tak Michael Baudeš. A to one bichu, nasze dżęsniejsze powieszcze, kiż namakacze na naszej internetowej stronie, a we naszej dabotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Troszku ciastwe wąka jeszcze je, żywe slibroty pokaza dale 12 stopniu, ale uladamy jasne niebio. Dżęsa zmiemy tu już do słońca, tu a tam so raz niekotrym mroczyle też pokazaja, ale dżęsa wostanie sucho, a żywe slibroty ma też jeszcze nieco przedwidziane na 26 do 28 stopniu dżęsa jeszcze zalize.
0: Wszystko poriadku je na puczach a na drogach, tak na dziwne też wostanie, jeli to dola zmieni, nas rady informujcie, Budyżin 7.30, kiedy staje nasze cisło, kotrzeż możecie dzwonić. Matej je przy telefonie, chyba zapisać nam pojeść naszej app MDR Serbia. Możecie z nami prawie czatować.
1: Serbski rozwóz.

Studio Liška přinjese medije na serbske sy, dźensa może će se to Nibelčicach wobladać. Tam pozastanu mobile studia Lucie od 9 do na po 4, a to na Swiedzinskie Wódce. Przeproszeni są mali, kajszczyż wulcy w oprawdzie od szulariu a dzieci, hać to seniorowie staroby je tam zaoszytkich nieszto pudla, może czy tam pak nowe wiece wuspytać, albo też cele jednorie z waszymi praszeniami a problemami koło wokół szmoratka a komputera se tam dończ. Dźensa zakonči so Kamjenska Bosč, na pół dwiemaj wučanu z miesta a na pół dziewięćich zmieja potem jeszcze raz Swiedzinski zača do miesta. Wieczor wustupia potem też orkestry miesta. Dźensa zatka so Kruščanska gmienska rada a to wieczor na pół sedmich gratuni wonjowie w opory Horkach. Tež Pančičansko-Kukovska gmenska rada so zetka, a to večo sedmih potom v auli šule Čišinského. Do runja Pančicach-Kukovje prosi dženca Zmirc, zarednisko zjazka při kloštorskej vodže Eduard Luman na rečnu hodinu, a to od popodnja cioch do napu šestčich. Darliva živka je dženca ve vázu prašana od cioch do šestčich, Můžete tam nižší vyšší šulí Kreda Rič. Skupina Janka Hanka vystupí kulturní zárodže do budušině a to sobotu večer na po 8. S tím se tež sezona kulturní zárode zakončí. Kartky dostanete mě s druhým online a to za 8 euro.

0: Wažne słowo.
1: Mađenca Hanna Jacłokowa z Wotruwa na doku a zamowitosći Nibelčanskeje wosady.
2: Přejemy si wistotu. Chcemy wiedzieć, što přińdźe, chcemy wiece planować a naraćo sami postajić, kak za naše žiwinje wuwiwa. Dola čim starši smy, čim bole spoznawamy, je wiele, što w ruce nie mamy. Wiedro może za to wobraz być. Możemy so na słunčny dzień wieselić, a nadobo przyczynie niewiedro. Możemy so deszcza nadzijeć, a przyjuszym wostanie suche. Tak je to też z naszym żywieniem. Możemy rozsudy tworić, poczaj tworić, a swoje najlepsze dać. Ale nie możemy domu zadziwać, co so wiece przemienia. Nie możemy kużu starość rozrysać, kużu korości zadziwać, kużu rozżonowanie zadziorzeć, a wiedzieć, że jutrzejszy dzień przyniesie. Runie w tym leży wużadanie wiery. Dowiera nie oznamienia, że wiemy, jak wszystko wójdzie. Dowiera oznamienia, że nie trzebamy wszystko wiedzieć, żebyśmy dalej szli. Znano je to dżęca najważniejsze do poznacze. Nie trzebamy wszystko krótce dżerżyć, żebyśmy dżerżyli. A drudy je runie to wokomik, w którymż może się ze stracha dowiera stać. Gdyż nie trzebamy na nasze otwierane praszyna dla je sami odmówić, ale je Bogu dowierzyć.
1: Nabożne słowo k dni miejesz dżęca Hanna Jacłokowa na doku a zamowitości Nibelčanskeje wosady.

0: A tež na tute titule dobiće jeszcze trochu doczekać.
1: Ja ci nie wierzę.
0: Maria Matze nas spiewa Nie ży. Wo mierje spiewa Paul Wiebe. A tež Lisu Czornakowu dżęce rano jeszcze słyszymy. Trochu jeszcze czekać, ale tute titule dżęce rano na każdy pad jeszcze słyszymy, hać do dziewięćdziesiąt czeka jeszcze usłyszymy. Nitko, poladny nadczasnik je 8 po 8.

0: so kłonia.
1: Krótko po biedl na dźwięcie, 8 godzin 16. Za tydzień, niedźelu 6. septembra, wola wszako niebylczycach nowego wjesnanostu. Jenički kandidat za zastojnstwo je Tomasz Klar, Mateo.
2: A aktualnu wudaču serbskich nowin namakače w obszernu rozmu z nim. Loni je on swój mandat jako gminski radzicel złożył. Za czas Tomasza Czornaka bie samojeżo raz zastupować wjesnanosta. Nie tylko nastąpił on jako nieodwisny kandidat, gdyż k tomu so klar wupraj, a on je to mienienia, że trzeba gmina solidny fundament, że może na dobro ludzi jednać. A to chce on też unie tak dalej wieść, kajż też zromane dzieło z towarstwami, woniowymi woborami a wszymi dalszymi. Hej, cywu rozmów to on namakać we aktualnym udaczu serbskich nowin, a 6. septembra kajże Katka to prajła, po takim za niedzielu. Niedzielu za tydzień, co potem woli w Nebylczycach.
1: Cyle prawie.

0: Aua!
1: Hej, ladaj mo, tam po policije jedzie.
2: Teta su nimo jeli.
1: A su?
3: Štojše ne jedzie nimo, to sme my rozrosunicy. Przetoż je na podziewiecich z tym czasem nasze pojście.
4: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
5: Dobre rania. Ponowienie Radorskiej Krzyżnej Cyrkwie je niemale dokończone. Kaj szpraje człon Cyrkwinskiej Rady, Petr Kubeńk, przyprawia nucka jenosiszcze wóceryczaki a wonka nu lampu. Twarskie dzieła są jeszcze wiacać 300 tysac euro płacili, za czojś dostał osada spychowanie regiona Lida. Cina często 70 posvěčenu křižnu cirky su od konca apríla ponovili. Osadny farar Beno Jakubáš ju 4. oktobra zromanje s generálnym vikárom Drežďansko-Mišňanského biskupstva Andreasom Kučku znova posvěčí. Město Budešin chce odnamakania za kubváky a kubváriu ve měšťanských pěstovaniach płacić, zo bych ju dobrovolně šli. To je čera měšťanská rada v obsamknula. Pozadk su odebierace ličbe dzieci. Zoby so wupowiedzeniam zawodnych przyczyn dla zadziwało, sadza miasto tu już na wodna makania. Cukony koszty niedzie 600 tysac euro chcedza z nieużywanych sredków personalnego eta narunać. Gmina Halsztruska Hola zawiedzie klitowe aprilu popfatk za dolników a turystów. O tym su na zajszym posiedzeniu tamniejszej gminskiej rady informowali. Złote dałkom chce komuna letnie niedzie 115 tysac euro przydatnie do swojej kasy dostać. Dokody chce to miastrujm za turystyczne poskytki, digitalne informacje, kajż też za laranskie dzieła używać. Popfatk wuczynia 2 euro w obczyn za hostczy od 17 lat. Runa czasne zawiedł digitalny przyzywiński system, so by so zwiestczenie hostczy zjednoriło. Zawiesć chce gmina to runia hustnu kartku, kotraż ma lepszyny przy wszelakich poskytkach skiczyć. Bywszy klosztor Klarysów we Budyszynie je jeszcze we wopsyctwie Drežďansko-Mišňanského biskupstwa. To zdzieli rzecznik biskupstwa Michael Baudysz na napraszowanie. We kapałce so hiżo żane kemsze jac nie swiecza. Ona pak nie jeszcze profanowana, sztoś rzeka, zo nie zakralne wużywanie jeszcze oficjalne zakończone. Klosztorskie twarynie dale krok po kroku wuru moja. Rozmowy o dalszym wużywaniu na przykład zo je hinesze riadniske zromadzenstwo przewozmie albo zo wużywaja je za hinesze socjalne zamier nie bych udotal wuspieszne. Biskupstwo pyta tuż dale za rozrysaniom, tak Michal Baudysz dale informuje. Župa Jan Onošt Smola Budešin zaraduje klitu kurs za rěč a stawizny za budyskich měšćanskich wierniku. To bě tema na čerošim posiedzeniu župy. Na 4 terminach zasobu klitu we januari a februari chce županka z nimi serbske słowa a wobroty a ich wurekowanie zúčować. Potem přednošuje dr. Lubina Malinkova o serbskich stawiznach w mieście, serbskich sledach a dalszych temach. Riad je wusledk prynia zetkania z wiernikami lica we miercu a ich přeče za viac informáciemi vo Serbach. A to one biechu, naše informácie za vás, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a rune tak v našej dámodnej app s mienom MDR Serbia.
4: Vedro.
5: Žive slibro pokazá, što na čestopňu v Budešinie, jasne nebio vúľadače doma, kajštež my tu, a tak dženca vostanie, dáme si zaso raz trošku slunca ľúbič, malo mročelo dženca popuču budu, vostanie sucho a žive slibro te zalieze na 26 do 28 stopňu v Horní Vúžice.
3: Če takim ranem medre, boš če popromtiš moli s kolesom ječ, ale štuš se přijušem radšo s autom so napuč podač, tiš to nije žaden problém, šitko svobodne, šitko okej, okay, napučach a na drohach.
4: Serbski rozvoz.

Rańša rutina, kotruž strem nozy znaja, jo sama tež, kamo wočinč, nuc ladač, zase začinč a si rec, ja ničo nimam. Přeco zase znova, staj si rano prašenje, što si dženca jenoš s woblikam. Haj pola bamša, Lea, što na teho, nie by to poprom smiu wielki problem być. A byrnješ ma jako bamš, Mina mo bolle, stanje to samstne zdrasčene, a tam šako te šulce vod mina možno nije, stej vun na listčenje najlepje zdrasčenih v osobino 2026 magazina Vanity Fair z USA. A to nic napšikvat dla v osobje klasiske bamšovje moda, ale v kategoriji The Originals. Tam jenujce magazin Jessage Vosebje inovativnych modowych typów, kotrzyż ze swoim wosebinskim stilu przekwapia przedstaja. Kwali so bamszowy niekonwencjonalny styl. Krembarbna sutana, k tomu Nike sneaker, dusadus nosysz jako leosztonate też baseballowe kepie, zmys za ironisku leżernosć, Vanity Fair to mianuje. No haj, z tym bamsz pośim zdaczu pokazuje, moda nie trzeba przed co komplikowana być, aż tuż rano zas raz bezradny przed drastowym kamerom stej, może się znano prostrzec, no, sutana, sneaker, gotowe, albo? No dere, zapuć do biura, wozmiemy potem sano tole raczo koszlu a poradne kolowe, giba nidzo nieszto funkcjonalnego, kajż tyś przed co. Sano, skiere nic, gajsz bamsz. Czesacz mężczyno, do dziewięćszych je. Bamsz, Leo Sztona te słysza po takim knajlipie zdrasczonym w osobinam. Leta.

Necham ničo o tym powiedać, što się sam zaczuwał. Jako prejny krzyżerio w widzach. A serbskie koroje co są machali. Na cerkwie.

0: Bernd Pitkuning stowie z titulom Pola nas. A Pola nas čenietko dale z...
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dženca wotručanka Hanna Jacvokova.
2: Přijeme si wistotu. Chceme wiedzieć, što přinđe, chceme wice planować, a najradšo sami postajić, kak za naše živinje wuwiwa. Dola čim starši smy, čim bole spoznawamy, je wiele, što žruce nimamy. Wiedro może za to wobraz być. Możemy so na słunčny dzień wieselić, a nadobo przyczynie niewiedro. Możemy so deszcza nadzijeć, a przyjuszym wostanie suche. Tak je to też z naszym żywieniem. Możemy rozsudy tworić, poczaj tworić, a swoje najlepsze dać. Ale nie możemy domu zadziwać, co się wice przemienia. Nie możemy kużu starość rozrysać, kużu korość się zadziwać, kużu rożonowanie zadziorzeć, a wiedzieć, że jutrzejszy się dzień przyniesie. Runie w tym leży wyżadanie wiery. Dowiera nie oznamienia, że wiemy, jak wszystko wójdzie. Dowiera oznamienia, że nie trzebamy wszystko wiedzieć, żebyśmy dalej szli. Znano je to dżęca najważniejsze do poznacze. Nie trzebamy wszystko krótce dżerżyć, żebyśmy dżerżyli. A drudy je runie to wokomik, w którymż może się ze stracha dowiera stać. Gdyż nie trzebamy na nasze otwierne praszyna dla je sami odmówić, ale je Bogu dowierzyć.
0: Nabożne słowo kniemiesze dżęca na toku azamowitości niebieczanskie w osady Hanna Jacvokova.

Maja z Lipska ja uspiwał. Lesie jeszcze mimo nie ja, ale festiwalowa sezona se już achyla ku końcu. A to właśnie takie za serbskie festiwale a jeden facit, jak są serbskie festiwale a muzykowe zaredowania w ostatnich miesiącach zarażili ten sięgnia wicze, ta seż za nową serbską muzyką, tak se te goni, a to ja jedna platforma za kusztu akustiko akcyjni serbską muzyką ją producirują, organizirują, a co na drugi part podpierowasz, Dalšne tema bužo spěchovanie, co je triebne, až vaše muzikové zaredovania abo projekte se úspěšne spěchujú, co žincašnem casu džury vecakujú a tak dále. A k tomu kšie se umíňaš, tak oni koordinátor tej seši Jakob Grul. A máš a vy interesu, nento se obželíš, pon píšču jomu jednu mielku, pet grul@ectoplastic.com grul@ectoplastic.com A to zmakanie, to buža více. Online, to goni, wy możesz o teke doma westać, aby doma se przyszaltowasz. A to weciga jadnas, czyli do podnia, aż do jadnok. Jo, a cesto na festiwalowych jawiszczach, jo, toż ta kubka słyszasz, a widzisz, to jo, jakie szwarc spiewają Jakub Czonak.

0: Wyczuwate. Tak nie jestem wiec tak młody.
1: Jo, tu ten roch szamari.
0: Ten co miała przynać, że mamy dur. A tak to jo. Ja jestem starszy, pen...
2: Ale mogę richtig.
3: Mogę barce, mogę duju, mogę świce.
4: Ja doch dich szmacem doch apen doch ja sama nie wiem co ja andam.
3: A jak to przy was doma?
5: No jo, duju a barce a una szwarce. Żeńskiego tylko szmarce, pen szmarcimy i obaj.
3: Pen dają rynny koncert.
5: A rzecz się rozgronimy, które nintio. Najlepiej szmarcalo.
6: Jojo, ten jeden smarcy, drugi chrocha, dujo, szwicy, a stuka. Myślisz o se, Jan, kaki zogol by to był, gaby sze naraz na jedną flaku se dozieła dali. Kużdy na swój part, ale żorty na bok. Medycynarie su se z tym zabierali, a zgenili, aż jo zawina smarcania szakoraka. Tak smarcy cesto ten, ak ma tych puntu psiewiele kuri, pio psiewiele alkohola, sierpi na infekciu dychawy, ma polipy, wenosu abo zekrzywionu nosowu psiegrodu, ksiwy zgryz, guby, abo...
5: Gaż na ksiw ja się ljażem, ga pyn na jeskiery szmarcem.
2: Przez to psizio, aż ty tak runo lażysz. Ale ja filajt, gaż ma okolów tak rynu, aż pen tak rycheluju.
6: Zwetkul psizio to obuzne, głosne. Gaż spimy, wet pocyłamy. Nasze muskele nie su napnięte, ale popuściaju. Orduju hamne. Tak jo to tyke we gubie, we niebiu, we szyi, a giargałje. Język, a ten małki, mieki jezyck, obsuniotej se nasledk, mogi raz kradu dłymoko. Tak westanio za powietrz, ketaryż dychamy dose, a zas wen, miesto wietrzeje ziry jano iści uzuczka rycynka. Tak nastanio zjał ako psi dujarskich instrumentach, na przykład psi trompetach. A gaż ljażysz psi tom iści na ksiebiasie, no... Pen saj jo redne obrazieńko, ten lepszy koncert. Za młodszych, tak we starobie, pieś a dwaziaścia, pieś a ciziaścia lat, nie jo to tak obuzne, we cusiju zajcza fryszne a naspane. Smarcanie samo na siebie ganie jo szkedne, jest niej za partnera. Gaszjok meli, a rozdrażniony niamerzo usnuć.

0: Medicinarje mjenje, až mezo u starszych ludzi wjazdźku bjezdychoju. Co to ma na se?
1: Będą się tak wielki zaszmacują, a się sama uliekają, a wyczuczują.
2: To jest gefährlich, to jest aż krzychają herzstillstand.
0: Smarcemy za wieczy part we samym rytmie. Za sobą. Zas, a zas, a zas. Ale miazy mezo nastać dlejsza przestałka. Samo dlejsza ako zjaseś sekundu. Tak se stanio, gaž ten małki jezyck na keńcu miekeje gjargały, cełło zatyknio powietrzowy kanal. Sledujo pauza bjezdych. To weznamienijo za nasz organizm alarm. Płuca a utrzoba nie dostanu więcej żaden powietrz, ten kislik. Toś ten signal krydnu tyke nasze merzgi, a weni z cielu net psikas zjełaś. Szake muskele hopiu zjełaś a se mecuju, a piekorje, aby toś ten jezyck wettyknuli, a puścili zas powietrz nuć. Zatym ten smarcający łapio z wielkim zogolom smarcaniem, chrochaniem, a barcaniem zadychom do pucu. Mogi tyke miazy krotko wecusio, ale se lepda na to dopomniejo lec, abo aż jo smarcał.
3: To ja nie wiem, ja ga nie słyszym.
4: Ja smarcam, ja to nie słyszym. Drugie gronie jo, ale...
0: Przez takie przestałki w dychaniu nie spimy prawidłownie. Taka pszała smarcała mezo wecusieś 50 aż do 100 raz obnoc. Każdy raz zwenozijo jego uczoba czasznie ścieżkę ziło. Dlatok aż nie jo dostała powietrz. Gronim naserski kislik. A wena mysy to nachwataś. Hapia malsniej, a malsniej ziłaś, tak, akoby lies na wierch usokie gery. Kak se to skeńcy, jo? To pytniomy net, ak smy wecusieli, smy mucne, nienaspane, a rozdrażnione. Niej smy wetpecnuli, cele na psisiło, cele naopak. Szym dlej spimy, sim mocniejsze ordujomy. A kaki jo togo usledk? Toga jo jasne, zjeło se nam nie razio, mamy szpatnu, launu.

0: Tak se pak, žo tej drugej partaji we spańskej śpie.
1: A ja ty kwiecgaš mej cwejek, jo, ja markuju, a ja nem kči usnuš, ja tak šlichc.
2: Gaš pen chrjocha.
1: Ga pen, ho, ja. Obroš se, ga pen se ty na drugi bok obrošiš, pen jo chylu mjeren, ja cwecom, ja pen do usnu, a pen, pen mežo šmarcaška.
3: Ja jak pen mnoge raz te dik zezal glukom pen, až jo vinisn skrňom, ten ga na gans, na ranšie už ljaže, ga to kaš ven vie, pen ja zagluk veznjom, a pen do njog buchnjom.
0: Jo, tak to jo. A ten se pen išći živa, až se drugi opšeškujo. Sami ga zavječi part to nje upytnjome. A bogalka, kto by smarcanja dla net duchtareju gnał. Tam da jo došć oberaku, a vječi part se bužo tomu z nogoma a rukoma opiraš, a duchtareju nje pejžo. Ale komu jo sveja struota važna, ten by dejał to sibi přemysliš. Ved smarcania mežoš i učoba birkaš, mežoš celos hereš na učobu, krydnuš usoki šišć kšvje a šerpješ na głobelinje. Co pak mežo přešivo smarcanie ju jan ciniš?
1: Švicaš.
4: To jo dało tyk taki bantu, a pen ga se chrjochał, ga pen jo to barcał, a tak se česlo. Ja sam ja, ja nie šušim, a ga se tergo, co ja se obrócim na drugi bok.
0: To jo vierno, to napšaudu njej knicomu. Liec paski, abo kragi za szyju, zakładki, abo petkładki za zuby, abo niekaki elektryski ryt, akse česo błyskoco, abo wecze ścierkoco. Za to jo szkeda tych pieniez. Coż, meżo jaden opytaś, to su chrapki z apteki. Te daju giargał je tu trybnu włogu, a pen ten wiecej napnięty krzuty jezyck. We gubie tak mecnie przy dychaniu nie wibrirujo. Smarcanie jo sisze albo samo żółszym obsiestanio. Psiesiwo felujucemu dychoju to pak nie pemerzo. Tam mysysz ku gejcoju, tomu duchtareju iś. Tomu se nie obinioż. Dejś se przepytułaś daś, a meżo byś aż pomegł si szpryce albo samo operacja jo trybna. Ale snaž jo mogemu tyke južo pomegane, gaž viecej gleda na svejo struje. Mienej kuri, a nie pijo šednje tak wiele alkohola, gleda, aby vedpil te zbytne punty abo ugeju infekcije. Tak megała niebiaska šišina zasej zasiegnuš do spańskeje špy, a z njeju tyke ta ženska.

Jo, co ma to smacenie nasze, zatem jo sobkę niwa, a jo wam ukwadwa Maria Edikowska Winklerowa. A naszym przysłuchariam z naszych sach se uczabnie użykujemy, nie to jeszcze raz, aż są se tekty do rozgrana dali, a tomu na luźną ważną przynosowali. To je było ja na uściwanie z naszego rozkosowego archiwa z lata 2005, a wyszcza słyszeli miasto drugim końca kolc Paula, Bram kolc Anni, Limanec Willi, Luizu Freitakowu a Luizu Reinschkowu.

Ja, na winkle ja uspiewała, kak żyjone, gajo ten świet. Świet jo riedne, wesebnie z dobrego muziku, to joho ta kubka Janka Hanka, a tu sobie tu wiatrzo gra, jo ta kubka live we Budyszynie, we barie Sundowna. Jaden tip za was, a usłyszymy ich z jednym kradoznatym głosom serskim. Wybuszę się jen spesnaż, ale pićko je na slince. To ja Lubka Lilia.

0: Dobry dzień, ja som Enrico, bydlim w Lubnauje, pochodam z Pizna, ja ugniósł Feski, a ja takie słucham Sasy Serbski Radio, życzym se spiu. Ty se taka wiko, tata.
1: Ja, ten wam rad grajome, a tu wersi o. Nesme dawno, wiecie, słyszeli, to są grotkojskie, golańskie muzykante. A propos, te dożywie już o teke, ten koniec tygodnia nieżelu na tym obydlarskim swieżeniu na pojadnok na jawiszczu pytkowym niebiom. We grotku!

Regine Lauenburgowa, witaj młody dzień. Witaj w nowym szulskim lesie, jo, tak są zawiście witalite. Dzisiaj w tym tygodniu zachopień w szule, jo, tema naszej muzyki tygodnia, a z tego drogujemy przez muzykę w świat naszych pelcajcznych sąsiadów. Szula Cowan, jo, jo, tytuł pelckiej rokowej kubki Pektus, lata 2013, a uspiewają ją tam w jednej szule, jako wena tej byś, jako praktycznie życzymy szyknym dzisiaj. Jedna szula, żeż namaka już prydno lubość, przyjaźnielu, a żeż dobytnie już dowieru, aż coś we swoim żywieniu byś nichten, aż to takie zwenożijasz. Jo, szula cuwanio, wet kubki Pektus.

Widzicie, stoi o moja kolegina Diana Šejcowa przy mikrofonie. My gledamy pon sywie na koniec tydzienia, jak możesz przy tych jeszcze raz leżalskich temperaturach, co możesz się przetyzyć, ale to nie jeszcze wed jednego filmowego workshopa we Grabinie z gonimi więcej. Filmowanie a permakultura, co ma to nasze, jo, widzicie, widzicie k tomu, a ja som Gregor Klima, ja życzę wam, nennt ja ein redenes Wort, redenes Hass, aż Sachelu.